0: 3.
1: Halo, z dronem.
2: Kłócimy, no co?
3: Najpierw
4: to
3: wymyślimy, co?
4: Najpierw to wymyślimy, co?